Kadu lej supara ban lej wana u percha upan telawar na u ban yadana kijeng ma percha ba ilup urki benya u marwei walat telawar yo kampe.